Boker tov lekola mazinim, lochola mitam limikon. Wszystkiego dobrego. Warszawa nachno na sir sir, byśmy się jelanu boker tov.

Boker tov lekola mazinim, lochola mitam limikon. Wszystkiego dobrego. Warszawa nachno na sir sir, byśmy się jelanu boker tov.